Kae no, asɔfoɔ no, Lewifoɔ no wɔ Yuda nkuro mu tete wɔn agyapadeɛ so. Na nsɔfokwaa no tenaa Ofel. Na Siha ne Gispa di nsɔfokwaa no so. Na Lewifoɔ a na wɔte Yerusalem dɔsɔ ahwɛfoɔ ne Bani ba Usi, Hasabia ba, Matania ba, Mika ba, Asaf mma no mu nnwontofoɔ wɔ hɔ ma Nyankopɔn fie adwuma no. Na ɔhene mmaransɛm wɔ wɔn ho. Na wɔahyɛ kyɛfa bi ama nnwontofoɔ no. Da biara ne ne deɛ. Na Mesesabel ba Petahia a ɔfiri Yuda ba Sera mma mu no hyɛ ɔhene ase ɔman no ho asɛm nyinaa mu. Na wɔn adɔsase so nkuraa no deɛ, Yudafoɔ no bi tenatena Kiriat Arba ne ɛho nkurowa mu, ne Dibon ne ɛho nkurowa mu, ne Yekabseel ne ɛho nkuraa mu, ne Yesua, ne Molada, ne Bet-Pelet, ne Hasar-Sual, ne Beer-Seba ne ɛho nkurowa mu, ne Siglag, ne Mekona ne ɛho nkurowa mu, ne En-Rimon, ne Sora, ne Yarmut, Sanoa, Adulam ne wɔn nkuraa mu, Lakis ne ɛho mfufuo aso, Asika ne ɛho nkurowa mu. Na wɔtenatena firi Beer-Seba kɔsii Hinom bɔnhwa mu. Na Benyamin mma a wɔfiri Giba no tenaa Mikmas ne Aya, ne Betel ne ɛho nkurowa mu, Ananot, Nob, Anania, Hasor, Rama, Gitaim, Hadid, Siboim ne Balat, Lod ne Ono adwumfoɔ tenaa bɔnhwa mu. Na Lewifoɔ no mu nkyekyɛmu a wɔyɛ Yudadeɛ no bi

Nti asɛm bra no ɛnyɛ sɛ ahotɛ asɛm bi. Asɛm a ɛgye wo sɛ wobɛkeka wo ho atu ho anammɔ. Ɛyɛ adwensakyera anammɔntuo sɛ wofiri ne mu na waba wɔ adwensakyera mu. Ɔhwɛ sɛ yɛbɛhu deɛ ɔfrɛ yɛn no. Yesu a ɔno ne agyenkwa no. Sɛ wɔba agyenkwa no nkyɛn kyerɛ sɛ wofiri bɔne mu naaba. Yesu ɔno ne Onyankopɔn aguama na oyi wiase bɔne ɛkɔ. Ɔpɛ sɛ ohunu sɛ ɔpɛ sɛ obi biara hunu sɛ wɔn a wɔayɛ wɔ wiase no ɔno na ɛyɛ aguama a Onyankopɔn aguama ɔbaa sɛ ɔbɛgye wɔn ɔba bɛhwehwɛ wɔn mo ɔbaa sɛ ɔbɛyi wɔn mo deɛ wɔn a wɔayira wɔ wiase nyinaa afiri bɔne mu. Na wɔagye wɔn nkwa nam afɔrebɔ a Yesu bɔeɛ wɔ ne ɔne aguama a ɔhɔ ma wiase.